0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravský domov Mikasa, pečující o autisty, pravděpodobně skončí. Zařízení chybí peníze. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Varuje před stále větším zadlužením země. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude slunečno a naměříme až 29 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
2: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
1: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o podpoře organizace jednat na dalších zasedání zastupitelstva. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
3: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích, oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměříte do 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 31. kilometru ve směru na Frýdek-Místek havarovalo osobní auto. Pravý pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. A pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Český radio v Ostravě. Wydarzenia. Dobry wieczór we wtorek 28 lipca 2026 roku. Imieniny Marceli i Tymona. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Domanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Czeski Cieszyn remontuje budynek, w którym mają powstać nowe mieszkania socjalne. Dom znajduje się przy ulicy Fabrycznej w pobliżu dworca. W nowych lokalach zamieszkają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, o niskich dochodach, a także pobierające rentę inwalidzką lub emeryturę. Przebudowa ma się zakończyć we wrześniu przyszłego roku, poinformował zastępca burmistrza z ramienia ODS Jan Pekacz. W Jabłonku wyremontował wodociąg prowadzący do Lasku Miejskiego. Dotychczasowa sieć wodociągowa nie była bowiem w stanie zapewnić wystarczającej ilości wody podczas największych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tamtejszym amfiteatrze. Firma budowlana wymieniła rurociąg biegnący od ulicy Bukowieckiej przez kładkę dla pieszych do Lasku Miejskiego. Most dla pieszych i rowerzystów w pobliżu drewnianego kościoła w Gutach jest zamknięty. W ubiegłym tygodniu podczas silnego wiatru na przeprawę przewróciła się dorodna lipa. Konstrukcja została uszkodzona w takim stopniu, że miasto będzie musiało ją usunąć. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. 60 ton piasku, ponad 1500 uczestników i 200 kg zużytego lodu. Tak w skrócie można podsumować sobotnie Hawaj Party w Bystrzycy. Więcej szczegółów zdradza wiceprezes klubu młodych Groń Bystrzyca Sabina Wojnar.
6: Miniona sobota w naszym parku PZKO minęła pod znakiem Hawaj Party. Słoneczna pogoda dopisała idealnie, a dzięki aż 60 tonom przywiezionego piasku powstały idealne warunki do zabawy na ogromnej plaży. Była to już 16 edycja. Na najmłodszych uczestników czekały gry i zabawy, a dla dorosłych z kolei serwowano letnie drinki, w tym klasyczne mojito, tequila sunrise czy gin tonic, a wiele, wiele innych. O oprawę muzyczną i świetną energię na scenie zadbała kapela Mimoza wraz z Tobim Siwkiem, a w późniejszych godzinach, aż do samego rana, parkiet rozgrzewał DJ Luke High.
5: Już w środę odwiedzi Zaolzie białoruski dziennikarz, publicysta i działacz opozycyjny polskiej mniejszości, więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego, Andrzej Poczobut, mówi konsul generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska.
7: Andrzej Poczobut będzie gościem zarządu PZKO i ma w planie, z tego co prezes mi przekazała, będzie to właściwie doba, w której on odwiedzi kilka ważnych dla Zaolzia miejsc. Z tego co wiem, planu szczegółowego jeszcze nie mam, ale będzie to objazd po różnych częściach Zaolzia, w tym na pewno będzie to Stonawa i cmentarz polskich żołnierzy 19 roku i na pewno będzie to Dom Polski Żwirki i Wigury.
5: Władze Bystrzycy zamierzają zainwestować w odświeżenie dzielnicy Pasieki. Powstało tam niedawno przy budynku byłej czeskiej szkoły nowe wielofunkcyjne boisko. Wkrótce dozna zmian także miejsce zwane Koliba. Mówi niezależny wójt wioski Roman Wróbel.
8: My pierwszy taki promyk, który zrobiliśmy obok kiedyś bardzo słynnej restauracji Koliba, początkiem lat 90. to był bardzo słynny lokal, szeroko daleko, później trochę w zastoju, teraz to znów odżywa. My tam właśnie wybudowaliśmy plac zabaw, ten jest wykorzystywany na 100%, tym drugim etapem był ten parking, a teraz chcemy temu dać tę wisienkę na torcie w postaci takiego finałowego rozwiązania tych dyspozycji transportowych, z tym przystankiem, z tymi odpadami i tak samo tutaj z tym najazdem autobusów. Wszystko powinno być ładniejsze, funkcyjniejsze, a bezpieczniejsze.
5: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 28 lipca, data, która prowadzi nas od zdrowia publicznego przez Amerykę Południową aż po Księżyc. Na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Peru świętuje niepodległość, a w 1964 roku wystartowała sonda Ranger 7, która przesłała jedne z pierwszych zbliżeniowych zdjęć Księżyca. Historia dopisuje jeszcze 14. poprawkę do Konstytucji USA, początek I wojny światowej i śmierć Johanna Sebastiana Bacha. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej przybliżymy Wam dwie imprezy towarzyszące zbliżającemu się Gorolskiemu Świętu. Konkretnie rajd o Kierpce Macieja oraz wystawę poświęconą Pawłu Lipkowi. Następnie zapytamy jabłonkowskich PZKO-wiczów o ich wakacyjną działalność. Najpierw piosenka.

0: Od 90. lat ubiegłego wieku towarzyszy Gorolskiemu Świętu w sobotę turystyczny rajd o Kyrpce Macieja, organizowany przez Beskid Śląski. Jak będzie w tym roku? Oto redaktor Jacek Sikora zapytał prezes organizacji, Halinę Twardzik.
1: Ile to już lat towarzyszy rajd Gorolskiemu Świętu?
2: W ubiegłym roku po raz 30. był rajd o Kyrpce Macieja na Gorola i w ubiegłym roku to myśmy troszeczkę więcej się postarali i trochę starali zmienić te koncepcję tradycyjną. Były takie nadzwyczajne trasy, bo był autobus, który przewiózł turystów aż za granicę i były trasy z Polski. Były atrakcje i na miejscu, w naszym stoisku były atrakcje dla dzieci. W tym roku znowu wrócimy do tej tradycyjnej formy, czyli mamy trasy klasyczne. Starty są z dworca w Mostach, na wsiu i w tym roku również w Bystrzycy, żeby można było zrobić dłuższą trasę. Oprócz tego już chyba od paru lat, nie wiem, czy 8, czy 7 lat. Robimy trasę dla klientów Nigdy nie jesteś sam, czyli dla pani Reni Czader. Specjalna trasa, która jest taka jak gdyby troszkę porównym i trochę krótsza. Ta prowadzi z Bacanowic restauracji na Kamieńcu.
1: A gdzie są punkty kontrolne?
2: No, punkty kontrolne są po drodze, to znaczy na Girowej, na Filipce, na Stożku, tam gdzie te trasy prowadzą. Oprócz tego mamy trasę, która jest znowu dla dzieci. Trasa tak zwana obrazkowa, mówimy w cudzysłowie, bo jest trasa z przygotowanymi atrakcjami po drodze dla dzieci, a ta prowadzi z Radwanowa na Gruniczek. I tam jest punkt kontrolny. Ta trasa ma takie specjalne znaczenie, bo można ją zaliczyć do jednej z gór odwiedzonych w ramach zabawy turystycznej przez Kopce. Mówimy, że to jest tak zwany joker.
1: Właśnie, bo tak to nazywała pani Wanda Farnik, wiceprezes. Mniej więcej jakiej długości są te trasy? A która jest na przykład taka najtrudniejsza, a która taka dla tych zupełnych amatorów?
2: Tras do wyboru jest 12 chyba. Bardzo dużo. Najdłuższe są takie ponad 20 kilometrów. To jest trasa, która prowadzi z mostu przez Girową. Zejście na szosę i z powrotem na Baginiec. To jest bardzo długa trasa, ale te trasy z Bystrzycy przez Filipkę te 16 kilometrów i tak dalej. Czy każdy sobie może wybrać? Jest także trasa krótka, która jest 11-kilometrowa, czyli przez Girowę do Jabłonkowa. Także myślę, że wybór tras jest bardzo szeroki. Roki i może każdy skorzystać i ci, którzy chodzą w góry, mają dobrą kondycję, ale i ci, którzy mniej odwiedzają nasze Beskidy, mogą skorzystać tym razem i zajść z nami do Lasku Miejskiego, bo myślę, że warto.
1: A do której trzeba dotrzeć, do tego Lasku Miejskiego?
2: W Lasku Miejskim zakończenie imprezy jest jak gdyby przed godziną trzecią. Kiedy zaczyna się program sobotni o godzinie trzeciej, to zawsze przedtem mamy do dyspozycji scenę w Lasku Miejskim i tam odbywa się losowanie nagród. Nagrodami tradycyjnie są już tak przysłowiowe Kierpce, które już od wielu lat nam sponsoruje PZKO Jabłonków. Mamy 3 rodzaje nagród. Jedna nagroda jest losowana dla dorosłych uczestników, druga małe Kierpce losowane są dla dzieci, a potem jeszcze od chyba 10 lat też dajemy Kierpce temu najbardziej zasłużonemu w ubiegłym roku.
1: A tak sięgnijmy trochę jeszcze do tej przeszłości. Kto właściwie był inicjatorem tego rajdu? Kto to wymyślił? Pamiętacie?
2: Rajd zapoczątkował Klub Czeskich Turystów z Jabłonkowa. Nie wiem, czy oni wtedy też się nazywali Klub Czeskich Turystów. Po prostu turyści z Jabłonkowa, kiedy się rozkręcał Gorol, to oni zainicjowali taki, żeby towarzyszyła ta impreza. Zrobili to tylko w pierwszym roku chyba, a potem już wciągnęli do współpracy Beskid Śląski, no i potem już się to stało naszym udziałem, że organizujemy to od już 30 lat.
0: Tyle na temat rajdu. Gorolowi będzie też tradycyjnie towarzyszyć wystawa przygotowana koło sceny przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków. O to, komu będzie poświęcona tym razem, redaktor Jacek Sikora zapytał szefa ośrodka Mariana Stewka oraz działacza PZKO Stanisława Gawlika.
1: Panie Marianie, zbliża się Gorolskie Święto, a od kilku lat Gorolowi towarzyszą wystawy dotyczące głównie działaczy związanych z Jabłonkowem, z Gorolskim Świętem. Kto będzie w tym roku?
3: W tym roku będzie Paweł Michał Lipka, bo przypada 70. rocznica jego śmierci, zmarł w 1956 roku, a urodził się w Gońskiej w 1883. Był nauczycielem, zaczął uczyć w Rychwałdzie, później w Karwinie na Henryku, w Karwinie Solcy, później został kierownikiem szkoły w Piosecznej, a w końcu kierownikiem szkoły w Piosku i tutaj właśnie uczył najdłużej. Pracował również w filii, czyli w ekspozyturze tej szkoły, czyli w Szkole Ludowej na Bagińcu, a w latach 38-39 był dyrektorem szkoły w Jabłonkowie. W czasie II wojny światowej był więziony w obozie koncentracyjnym Oranienburg, później został zwolniony. Najpierw leczył się w sanatorium w Jabłonkowie, później tam pracował w Jabłonkowie, właśnie w tym sanatorium. Po wojnie niestety już nie wrócił do zawodu nauczycielskiego. Pracował w firmie Pilana i zmarł w 1956 roku. Jest znany nie tylko jako nauczyciel, ale również jako działacz społeczny, ponieważ założył m.in. koło macierzy szkolnej w Piosku, był prezesem Związku Śląskich Katolików w Czechosłowacji, był długoletnim członkiem Chóru Towarzystwa Nauczycieli Polskich, członkiem macierzy szkolnej Beskidu Śląskiego i wielu innych organizacji.
1: Był też chyba związany z Gorolem.
3: Tak, a jego nazwisko nosi właściwie znana na Zaolziu kapela Lipka, założona przez panią

0: współinicjatorem tej wystawy o Pawle Lipce. Sporo mi już powiedział pan Marian Sztefek, autor wystawy, ale pan tu właśnie, bo rozmawiamy na konferencji prasowej przed Grodzkim Świętem i pan wiele ciekawostek o nim powiedział, bo na przykład dla mnie ciekawe jest to, że był też w niewoli rosyjskiej po I wojnie światowej, a potem, że swoje pamiętniki zostawił właściwie z obozów zapisane scenografią.
1: Tak, no właśnie to jest jeszcze majątku rodziny, te dokumenty. Pozwolono mi przeglądnąć to, ale nie miałem możliwości szczegółowo się tym zająć. Właściwie kwerendę tych pozostałości po Pawle Lipce, które są zmagazynowane w rodzinie doktora Goebbela, to znaczy u prawnuczki Pawła, pozwolili mi przeglądnąć te wszystkie rzeczy i zeskanował je pan Marian Sztefek, ale jeszcze jest wiele kalendarzy, co on każdy dzień się zapisywał. Jak to policzyłem, 10 kalendarzyków po 30 stron, czy ile, to jest po prostu 300 stron jeszcze zapisów, w tym, że wiele jest tam właśnie scenogramem napisane. Bo to, co on nie chciał, żeby to ludzie wiedzieli, co on chce powiedzieć, to on sobie napisał tym scenogramem, bo on był właśnie, to był niesamowicie wykształcony człowiek i muzycznie, i intelektualnie, a do tego był bardzo bogobojny. On podkreślał, bo zresztą był prezesem Stowarzyszeń Kobiet Katoliczek, Stowarzyszeń Katolików Śląskich, był prezesem i on naprawdę był głęboko wierzący i to może miał ten wpływ po tej II wojnie światowej, dlaczego jemu nie zezwolono być tym dyrektorem i uczyć w szkole, bo on dopiero w 1938 roku otrzymał obywatelstwo czechosłowackie, tak? On walczył o to obywatelstwo, pomimo tego, że udokumentował, że był w obozie, że po prostu był osobą poszkodowaną, ale miał tutaj między Czechami wiele takich nieprzyjaciół, którzy mu pamiętali jego sprawy, kiedy walczył o Polskę w 1919-20 roku i tu w Jabłonkowie właśnie otwarcie. On zorganizował milicję, on zorganizował to, że nie dopuścił do tego, żeby czeski burmistrz tu był w Jabłonkowie na ratuszu. No a nawet jak kandydował do Rady Gminy w Jabłonkowie, to też po prostu jednoznacznie ten aspekt patriotyczny Polski tam u niego był na pierwszym miejscu.
0: Ciekawa postać, barwna postać. Teraz wystawa na Grodzkim Święcie. Nie warto by jednak pomyśleć na przykład o zorganizowaniu seminarium na jego temat?
1: To znaczy ja mam cichą nadzieję, że uda mi się wydać publikację na jego temat w przyszłym roku i chcę w przyszłym roku właśnie, żeby już takie seminarium zrobić, czy przez mur, czy u pani Ewy Sikora w Cieszynie, po prostu jego osobę znowu przypomnieć, odświeżyć, bo to jest jak mało kto człowiek zasłużony niesamowicie dla polskości na Śląsku Cieszyńskim.
2: Jak już wspominaliśmy, wystawę można obejrzeć koło sceny w Lasku Miejskim. Jabłonkowcy, PZK-owcy żyją teraz głównie swoją sztandarową imprezą, Gorolskim Świętem. Ale nie tylko Gorolem koło żyje. Jaka jest jeszcze inna działalność jabłonkowian? Oto redaktor Jacek Sikora zapytał prezesa Andrzeja Goebbela.
0: Na pewno wszyscy teraz pytają pana o Gorolskie Święto. Niemniej chyba nie tylko Gorolem żyjecie. Rok szkolny, ten kończyliście właściwie na Mazurowicach. Były tam imprezy klubu młodych. A jak to wygląda podczas wakacji? Macie jakieś czas na to, żeby zorganizować coś poza Gorolskim Świętem?
3: No czas się musi znaleźć, no bo koło jak chce żyć, to musi wciąż planować wszystko do przodu. No to dla nas teraz właśnie i przed Gorolem i po Gorolu jeszcze mamy w planie zakończyć renowację pomieszczenia dla harcerzy. No i początkiem nowego roku chcemy z fanfarami otworzyć harcówkę dla miejscowej grupy harcerskiej, żeby młodzież przyciągnąć od tych telefonów i tych różnych laptopów i żeby młodzież żyła w przyrodzie, a nie żeby siedziała na sieciach. To jest taki nasz cel. No a przez to myślimy, że jest szansa, że później ta młodzież będzie działała w klubie młodych, później, że będzie działała w PZKO. Po prostu ten kołobieg musi być dotrzymany, no bo jakby się jakikolwiek ten członek łańcucha odejdzie, no to później są kłopoty. Także chcemy zrobić to otwarcie później. 22 sierpnia mamy naplanowane, ale organizuje to PZKO Piosek, Młócenie, Krzycy. To będzie taki trochę może inny sposób dożynek, no bo to będzie właściwie i cepami młócone w strojach, no i będzie za Olzi tańczyło, no i będzie też prelekcja o tym, jak kiedyś się żyło i jak się właśnie obchodziło.

0: ze zbożem.
1: Ten projekt wspólnie realizowany z Pioskiem, to on będzie jeszcze kontynuowany potem jesienią? Tam też znowu coś będziecie robić? Jakieś wyroby z tej słomy, czy co?
0: No, my właśnie stoimy na progu zadecydować się, czy znowu zasiejemy tą krzycę jeszcze na Mazurowicach. Jeżeli tak, no to powtórzymy ten projekt przede wszystkim dla szkół i dla młodzieży, a tam na pewno chcemy jeszcze po prostu pokazać, jak kiedyś się robiło tak zwane stróżoki z tej słomy. Pani Muchowa do dziś robi te wyroby, zresztą na Gorolskim Święcie możecie zobaczyć, a tam dojdzie do takiej realnej powtórki. No a oprócz tego chcemy poprosić koła PZKO, żeby nam przyniosły trochę żyta, no i żebyśmy upiekli wspólny chleb dla tu gorolskich kół PZKO.
1: Mówił pan o Mazurowicach, gdzie współpracujecie ze szkołą. Tam chyba szkoła też ma u was na Mazurowicach swoje grządki, prawda?
0: No, jest taki ogródek, mają działkę, no i tam uczą się dzieci drzewa obcinać. W tym ogrodzie co rosną drzewa owocowe. No a oprócz tego mają te grządki, potem te wydźwignięte grządki. Także cały rok tam chodzą i troszczą się o to, żeby jakieś roślinki z tego wyrosły. No i później zbierają swoje plony. No i między innymi tam ziemniaki mają. No i teraz na jesień, no to będą robili ognisko i będą próbować, jak smakuje ziemniak z ogniska, tak zwany pieczok.
1: A przejdźmy do jesieni. Jaka będzie ta jesień? Już macie jakieś zaplanowane większe projekty? Poza tym, że na pewno spotkacie się na rozliczeniowym spotkaniu po Gorolskim Święcie?
0: Mamy w programie wycieczkę do Wrocławia na panoramę racławicką, bo chcemy podziękować naszym wolontariuszom, którzy właściwie za Bóg zapłać, za watykański pieniądz pracują tutaj. No chcemy im zrobić dwudniową wycieczkę do Wrocławia, żeby obejrzeli starówkę we Wrocławiu, muzeum i panoramę racławicką. No a oprócz tego mamy jeszcze zamiarze zorganizować wystawę zawsze tą jesienną, ale to już w współpracy ze szkołą. Czyli tam właściwie teraz jest nowa pani dyrektor, no to zaraz może jeszcze przez wakacje chciałbym się z nią spotkać i parę takich ciekawych projektów, które chętnie byśmy zorganizowali, ale to już ze szkołą chcemy współpracować.
2: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. Jutro zajrzymy do siedziby Kongresu Polaków na wystawę o potomkach Piastów Cieszyńskich, a autor wystawy Marian Stefek między innymi powie.
3: Kolejna osoba to Stanisław Albrecht Radziwiłł, też ciekawa sylwetka. Tu jest właśnie jego rodowód od Piastów Cieszyńskich. Jest jeszcze zdjęcie w czasie nauki w gimnazjum w Pszczynie i w internacie. Właśnie zdjęcie z około 1926 roku. A tu jest już na zdjęciu ze swoją trzecią żoną Lee z domu Bławie, która była siostrą Jacqueline Kennedy, później Onassis. A więc był on właściwie szwagrem prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego.
2: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek 28 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję. Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.